trzeba wyrąbać i chce się słuchać tej karty, ilu mogą ludzi słuchać, czy ma być się czego prawdy, do wysokiego dnia. Do zasad podatnej strony, że mogą mi go postawić w tej godzinie. To by ich ale dalej robiący z nami, na której apeluje do tego ubiegła. Co jeden z gospodarców? Dyskusji ma nagle podali do sołtycy, bo ja obrany linkom są za sobą, gdy na to pobrali. Tym na pewno jedną to mówi, tak jak mamy w ostatni pani czaski, pani łatwiki. Bo moje dzieje są bardzo, że podnie ma oni ma to mowa na odlepy te artyki. Bo nie wiem, na to pani mówi, bo tak, mówi, że nie ma artyki.

istotą funkcji, ale totalnie zrobione na prostowanym rynku, to tam nie mówię, no, z której zamagają, aby zaćwiczali rynku pokrojnego tutaj. A my i pracujemy w budżetu ciekawie, czyli praktycznie, że to po prostu jest problem. Po drugie, nie spotkamy się w audycji,